0: Tak. Ja mam po prostu dwie rzeczy.
1: Stop it! Enough with the bees already!
0: Aha.